0: le folklore, la tradition, om te beginnen met de groep Kakanda uit Guinea-Bissau.
1: Ngolas plas manjako. Manjako tine sete. Nala ngro tjemnik. Ondere galas plas manjako por tjurikendis. Por ous manjako tebut. Ondere lo nyan ondo nor. Ondere win tjeri ninch no kanjake kaba. Apeni kinara. Ana jeke jura rond. Ne manjako kanata ut ko tink.
2: Bayou, Bater, Bessis, Baroch, Belekis, Yossi Manjako Ling, on the Jung Kalas Plas Manjako, Pulchi Finera, Napoch Nukambuke, ni Maple Fan. Me on the Winian, Nimekuma, a Bambuchu, Gukongu Kondolangi, Rosakinja, Nukanjaka, Kabamani, a Siobuku Kinera, a Bukinepsau, Kajura Ringer.
3: A singer Polina Manyagan Chatukoti, Malentu Noringi. Ingi nori ring rupi rifam. Ate ingi metu kwa siwi. Ana simba tiru na nikaba tene ulin. Ana jen karebu lopiru lempingi. Kaba mani. Nenati ingi tiga tenyingi. Kajurari nchari.